Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej kwestia fatalnego doboru towarzystwa w czasie audycji w X-Vibe. Siedząc tak w mroku, przypomniałem sobie, że w 1986 roku pewien ambitny twórca gier wideo wpadł na pomysł odjść do pudełka z grą dorzucić instrukcję, która miała być czytana przez gracza w kompletnej ciemności. Ludzie siedzieli w piwnicach, pocąc się ze strachu nad kartką papieru, podczas gdy na ekranie działy się rzeczy, których nawet nie chcę komentować. To był totalny obłęd, bo w tamtych czasach nikt nie przejmował się zdrowiem psychicznym dzieciaków. Liczył się tylko ten dziwny bit, który wbijał się w głowę i nie chciał wyjść. Teraz Childish Gambino i jego Redbone w X-Vibe.

Andrzej z Jeleniej Góry tutaj. Słuchaj, po 3 godzinach snu czuję się jak po maratonie, więc muszę wrzucić na rusz coś konkretnego. Daj mi prędko Rush od Aira Star, bo tylko to mnie uratuje w tym radiuś Zweib.

W roku 1982 ekipa filmu Poltergeist postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co brzmi jak przepis na klątwę w nightmare klimacie. Teraz Manam i to tylko tango w rytmie

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

2006 rok przyniósł nam m.in. film pod tytułem Przyczajony tygrys, ukryty smok. Ale zanim ktokolwiek zaczął analizować głębie tej produkcji, świat technologii oszalał na punkcie tak zwanego efektu Doliny Niesamowitości, kiedy to cyfrowe twarze zaczęły być zbyt ludzkie i nie wywoływać ciarków na plecach, a jednak wciąż wystarczająco sztuczne i wyglądać jak z horroru klasy B, co w połączeniu z ówczesną modą na plastikowe tekstury dawało mieszankę wybuchową, w której twój komputer mógł w każdej chwili zamienić się w cyfrowego potwora, patrzącego ci prosto w duszę. Więc lepiej nie szukaj głębszego sensu w tym szaleństwie, bo w X-Vibe serwujemy tylko czysty beat, który nie zamieni cię w pikselowy koszmar. Więc teraz Calvin Harris i Rihanna w This Is What You Came For lecą

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Broken Web.
1: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
2: Jak musisz.

Andrzej z Jeleniej Góry tutaj. Słuchaj, po 3 godzinach snu czuję się jak po maratonie, więc muszę wrzucić na rusz coś konkretnego. Daj mi prędko Rush od Aira Star, bo tylko to mnie uratuje w tym radiuś Zwipe.

znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że ta pora dnia nie służy do snu, tylko do mielenia w głowie wszystkich błędów młodości przy rytmie nightmarek, który powoli wchodzi pod skórę jak tania kawa w automatycznym biurowcu. Pamiętasz rok 2005, kiedy świat zachwycił się technologią Bluetooth w telefonach, a ludzie masowo zaczęli łapać wirusa Kabir, który był pierwszym robakiem dla telefonów komórkowych i wyświetlał na ekranie napis Karibe. Po prostu zarażał urządzenia w zasięgu, jak w jakimś słabym filmie o apokalipsie zombie, tylko zamiast mózgów zjadał baterie i psuł plany na weekend. Totalny obłęd w erze, kiedy myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni. W X-Vibe. A teraz czas na trochę świeżego bitu, który na pewno nie pośle twojego telefonu do piachu, bo oto Kaso, Ray oraz D-Block Europe i ich Prada w radiu X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja w X-Vibe serwuję ci kolejną porcję absurdu, bo życie jest za krótkie na nudę. W 1992 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł przemycenia do kreskówki o przygodach małej syrenki ukrytego kształtu, który przypominał pewną część męskiej anatomii, co wywołało taką lawinę oburzenia, że rodzice w całych Stanach Zjednoczonych niemal spalili swoje telewizory ze zgorszenia. To totalny obłęd, jak bardzo ludzie potrafią się ekscytować rysunkami na kasetach wideo, zamiast po prostu zająć się czymś pożytecznym. Więc jeśli czujesz w kościach ten niezdrowy beat, to przygotuj się na muzyczny knockout, bo teraz budka suflera i Nie wierz nigdy kobiecie. Live w X-Vibe.

Wiesz, że w roku 1986 podczas kręczenia Poltergeista trupy były prawdziwe, bo rekwizytorzy oszczędzali na gumowych szkieletach, co jest definicją obłędu albo totalnym brakiem szacunku do zmarłych. Więc w Nightmarek puszczamy teraz Black Eyed Peas i The Time Dirty Beat, bo ten beat to jedyne, co tu nie gnije w X-Vibe.

0: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
2: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
3: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: znowu tu jesteś ty i ta dziwna pora, kiedy rozum śpi, a wyobraźnia zaczyna mielić resztki zdrowego rozsądku w czasie audycji w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 2005 roku świat technologii oszalał na punkcie tak zwanego wirusa świętego Mikołaja, który wcale nie rozdawał prezentów, tylko zamieniał pliki w twoim komputerze w sterty cyfrowego gruzu po prostu dla zabawy. Ludzie wpadali w obłęd, myśląc, że ich maszyny opętały duchy, a tymczasem to tylko kolejny dowód na to, że człowiek jest zdolny do największych głupot, żeby tylko poczuć namiastkę kontroli nad chaosem. Ten bit, który zaraz wjedzie na pełnej w X-Vibe, jest dokładnie tak samo bezlitosny jak tamten wirus, więc lepiej nie próbuj z nim walczyć, tylko pozwól sobie na odrobinę totalnego odklejenia przy Tyga i Rexery.
1: Rack City bitch, rack, rack city bitch. 10, 10, 10, 20s on your titties, bitch. 100 deep, VIP, no guest list. TT raw, you don't know who you fucking with. Got my other bitch, fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't sell a bit. Niggas say I'm too dope, I ain't selling it. Buy fresher than the motherfucking peppermint. Go let him in, his last king killing shit. Young money, yeah, we getting rich. Get your grandma on my dick. Girl, you know what it is. Rack City bitch, rack, rack city bitch. Rack City bitch, rack, rack city bitch. Rack City bitch, rack, rack city bitch. 10, 10, 10, 20s in the 50s, bitch. Rack City bitch, rack, rack city bitch. Rack City bitch, rack, rack city bitch. Rack City bitch, rack, rack city bitch. 10, 10, 10, 20s in the 50s, bitch. I'm a motherfucking star. Look at the paint on the car. Too much rim, make the ride too hard. Tell that bitch hop out, walk the

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie chce, żeby ta relacja stała się jego, bo wtedy musiałby w końcu zacząć sprzątać mieszkanie, a to już byłby koniec wolności. Brutalnie szczerze, ale hej, przynajmniej wiesz, na czym stoisz. W radiu X-Vibe leci Madison Beer i Make You Mine. Dla i od tych wszystkich, którzy boją się, że posiadanie kogoś na własność to tylko pretekst do wspólnego zmywania garów.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

W roku 2000 twórcy gry The Sims postanowili, że simy będą mówiły w specjalnym języku Simlish, bo angielski brzmiałby zbyt nudno. A teraz siedzisz w mroku, słuchając bełkotu, który miał być tylko tłem, choć brzmi jak zaklęcie przywołujące demony. Więc wrzuć na luz, bo w X-Vibe leci Wojciech Gąsowski z utworem Tak mi źle, tylko wróć. W radiu X.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla mięciaków. A w X-Vibe mamy czas na małe przypomnienie o tym, jak technologia potrafi nas wykiwać. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a potem ktoś postanowił przejąć sygnał stacji w Chicago i włamać się na wizję w przebraniu tego cyfrowego dziwaka. Gość w masce po prostu bełkotał i obrywał packą na muchy, a technicy nie mieli pojęcia, jak to zatrzymać, więc przez półtorej minuty całe miasto patrzyło na ten absurdalny cyfrowy koszmar, który do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. To tylko dowód na to, że nawet najbardziej sterylne systemy mają dziury, przez które wlewa się czyste szaleństwo. Więc niech ten bit w X-Vibe będzie twoim zabezpieczeniem przed ciszą. I teraz Don Omar oraz Lucenzo z numerem Dan Zakudoro wpadają w twoje uszy bez ostrzeżenia.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. It's time for you to strike back.

X-Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest logiczny, a tymczasem w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, choć był tylko komputerową animacją, która w pewnym momencie zwyczajnie oszalała, bo podczas transmisji w Chicago jakiś przebieraniec w gumowej masce przejął sygnał i przez półtorej minuty wygłaszał bełkot, którego do dzisiaj nikt nie rozwikłał, zostawiając wszystkich z poczuciem, że technologia to jednak niezły żart wymykający się spod kontroli, podobnie jak ten beat, który zaraz wlezie ci pod skórę, bo Lil Wayne i Drake w kawałku She Will wiedzą dokładnie, jak balansować na granicy obsesji i totalnego obłędu, więc w X-Vibe serwujemy ci właśnie ten mroczny rytm.

Marek z Żoliborza znowu analizuje, czy to mimowolne mrugnięcie sprzed tygodnia było jawną zniewagą wymagającą wypowiedzenia wojny. Więc wjeżdżamy w ten życiowy obłęd z nein od Ajliwa, bo w sumie każdy czasem musi wykrzyczeć to słowo prosto w twarz wszechświata. Zamykaj oczy, włączaj tryb samolotowy i leć z tym w Radiu X Vibe. Ajliwa, nein. Dla Marka, od Marka, który wreszcie mówi: nie, dziękuję, już wystarczy tych przemyśleń ma dziś.

Znowu tutaj jesteś. Pewnie nie możesz spać, bo myśli w głowie kręcą się szybciej niż wirnik w starym magnetowidzie. A skoro już tu siedzimy w X-Vibe, posłuchaj o tym, jak w 1986 roku w filmie Poltergeist 2 jeden z aktorów naprawdę wyzionął ducha podczas zdjęć, co oczywiście zbiegło się z klątwą wiszącą nad całą ekipą. Bo kto normalny w czasach świetności technologii VHS bawi się w wywoływanie duchów dla rozrywki? To czysty obłęd, ale przynajmniej nie musisz się martwić o własne cienie, kiedy Edyta Geppert wchodzi w ten mroczny, gęsty beat, więc odpuść sobie ten niepokój i po prostu chłoń ten klimat. Bo teraz Edyta Geppert i jak

Dobra, czas kończyć ten nocny kabaret, w którym słońce to tylko odległe wspomnienie. Więc zanim znikniesz w cieniu, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to w trakcie kręcenia filmu Duch ekipa zdecydowała się użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie, co brzmi jak przepis na klątwę albo kiepski żart. Ale cóż, w Hollywood zawsze woleli oszczędzać na rekwizytach niż na ego producentów. Więc jeśli czujesz, że coś cię śledzi w ciemności, to nie moja wina, tylko starych nawyków filmowców z tamtych lat. A teraz zostawiam cię z tym rytmem, bo Shawn Mendes w There Is Nothing Holding Me Back to jedyne, co dzisiaj trzyma ten rozpędzony fuchs świat w rys.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

0: and you're not, and I am, and I got it, and you don't, so there, it's a wrap.
1: Radio X-Vibe. Gramy lepiej niż magnetofon Kasprzeka z wciągniętą taśmą.

To był Drake i Rihanna w Too Good. Słuchasz X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna tak naprawdę nazywa się Robin Fenty? I gdyby nie wygrała konkursu talentów w szkole, pewnie nigdy nie usłyszelibyśmy o niej w radiu. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas Dead or Alive. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu srebrne kombi wycięło go na pasie do skrętu, więc dedykuję mu kawałek o płonącej dziewczynie, bo od tego gwałtownego hamowania do dziś czuję swąd palonych klocków hamulcowych. W Radio X Vibe leci Alicia Keys z utworem Girl on Fire, specjalnie dla tamtego mistrza kierownicy od Marka.

The Plastic Age. Skończyło się tak sztucznie, że aż mi zęby zdrętwiały. Teraz czas na Goodbyes, czyli dokładnie to, co mówię każdej relacji po trzech randkach. Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X, VAR.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

skoro AirPlays już odleciały, a ty nadal tkwisz w korku, przejdźmy do Haier, żebyś przynajmniej poczuł, że jesteś bliżej nieba niż twoja skrzynia biegów. Radio X Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo jak tylko wchodzi do kuchni, to czuje się jak w pułapce bez wyjścia. Zupełnie jakby zamurowali mu wszystkie wyjścia ewakuacyjne. To totalnie o tym, jak klaustrofobia potrafi zniszczyć niedzielny obiadek. Więc proszę bardzo, w Radiu X Vibe leci Trapped od Colonel Abrams dla teściowej od Marka, obyś w końcu znalazł klucz do wyjścia z tej kuchni.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Money from the Block w X-Vibe. Wiedziałaś, że J.Lo ubezpieczyła swoje nogi na okrągły $1 miliard? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Michael Bublé. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: to sound like a helicopter.
1: Radio X Vibe. Bo kto nie słucha, ten słyszy disco z windy.

najpierw slajd, żebyś poczuł się jak na zjeżdżalni w akwaparku, a potem Little Lady, bo przecież musisz jakoś odreagować ten dziecięcy entuzjazm. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

To był Bauch Beine Po od Shirin David w X-Vibe. Wiedzieliście, że Shirin zaczynała karierę od prowadzenia kanału na YouTube o makijażu? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli East 17. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. Come on, yeah!

XVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, Elżbieta, Zoszu, tutaj. Musimy coś odkręcić, bo zaraz wychodzimy na miasto i potrzebuję, żebyście zagrali Animal od Neon Trees, bo inaczej to nasze przygotowania tu padną. Dzięki, w Radio X-Vibe.

0: gdy przyjdzie.
1: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

Marek z Radomia przysłał wiadomość do swojej żony Ewy, prosząc o ten utwór, bo podczas malowania sufitu w przedpokoju tak niefortunnie uderzyła głową w drabinę, że straciła głos. I teraz musi go prosić, żeby wyśpiewał wszystko za nią, co czyni ten numer idealnym soundtrackiem do ich obecnej pantomimy w Radiu X Vibe, gdzie Moloko w remiksie Borisa Dlugosza Sing It Back leci dla Ewy od Marka. Trzymajcie się tam jakoś z tym niemym remontem.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: To był Lay Your Head on Me od Major Lazer i Markusa Mumforda w X-Vibe. Wiedziałeś, że Mumford jest wnukiem założycieli potężnego ruchu religijnego Vineyard? To są następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają The Black Eyed Peas. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

4, 6, 7, 9 wpada cool, bo najwyraźniej ktoś tutaj bardzo potrzebuje schłodzić emocje po tym, jak kompletnie nie ogarnął życiowych priorytetów. Ale tak to już jest w Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

softcore to niby ambitnie, ale potem wjeżdża Angel Eyes Radio Edit i nagle czujesz się, jakbyś wpadł na komunię do ciotki, która za dużo wypiła. Totalny obłęd. Radio X Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Hej, słuchajcie, tu Patryk z Zielonej Góry. Młody właśnie skończył 16 i no trzeba mu zagrać ten kawałek, jak to było? Blue Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word, bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To było Thank You od Dido w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dido w młodości grała na flecie w orkiestrze? To już historia. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X. Szykuj się, bo zaraz wjeżdża Didi, Gene Wine, Loon, Mario Winans i Tami Ruggieri w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

takes. Zrobiłeś whatever it takes, żeby wyrwać się z tego zadupia. A teraz budzisz się w Neon City, gdzie prąd kosztuje więcej niż twoja godność.

To było Hideaway od Dajej w X5. Czy wiesz, że Daja, zanim została gwiazdą, sama pisała swoje teksty na pianinie w pokoju? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Boba Sinclara i Gary'ego Payna. Zostań z radiem X5.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ach, Kazimierz ze złego mięsa. Ledwo żyje po tym, jak trenowałem dzieciaki na boisku. Więc puszczajcie mi to Sabrina, All of Me. Bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie udają, że jest miło.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

było 11.0 Prolog od Love X5. Wiesz, że ta dziewczyna zaczynała od coverów na YouTube, zanim stała się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a

0: what it is. No, nie pytaj mnie o sens życia, bo sam nie wiem.
1: Let me think about it.
0: Dobra, daj mi chwilę. Tylko nie licz na genialne przemyślenia. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Była Woman in Love, a teraz leci Nellaria, czyli od emocjonalnego szantażu prosto w objęcia taniej włoskiej euforii. Nie pytaj, po prostu niech to się już skończy. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.

był roller od Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim zaczął rapować, ten gość grał zawodowo w piłkę ręczną? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Hia w radiu X-Vibe. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop.

0: everyone. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
1: Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Gdańska wysłał szefowi wiadomość o treści: zamiast raportu wyślę cię na rzeź, zamiast na rejs. I choć atmosfera w biurze stała się dziwnie gęsta, teraz w radiu X-Vibe Taylor Swift z utworem Mine przypomni Markowi, że to jednak jego kariera jest teraz w rękach szefa.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

po tych wszystkich X's and O's czas na Macho Macho, bo przecież każdy facet potrzebuje trochę tapiru i niepotrzebnego dramatu, żeby poczuć się jak król osiedla. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: The boys don't sing anymore.
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

No, Denis z tej strony, ze Złotopolic. Ledwo żyje po tej zmianie, więc wrzuć mi proszę, no nie wiem, może Last Night feat. Keisha Cole od Didi. Keisha Cole, żeby jakoś dojechać do domu z tego całego radia X-Vibe.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Hey Ming, I thought they were gonna be chill.

0: see you next year, man.
1: Get off that cake!
2: Wait, don't forget to shut the generator off.
1: I dropped my pencil.
2: Bye.
3: Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To był Love Don't Cost a Thing w wykonaniu Two Pilots oraz AALR w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Fifth Harmony poznały się w programie X-Factor, gdzie początkowo każda z nich startowała jako solistka? Następne hity dla pokolenia X, a z głośników zaraz poleci Fifth Harmony i Kid Ink. Zostań z radiem X-Vibe.

0: nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

najpierw Turn Me On, a teraz American Love, czyli od emocjonalnego szantażu prosto do nudnego patriotyzmu. Kto w ogóle układał tę playlistę? Stażysta? Totalny obłęd w radio.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był Stick Season od Noah Kahana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Noah nagrał swój debiutancki album w stodole w Vermont? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie The Source i Candy Staton. Zostań z radiem X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który już nie wyrabia z tymi ciągłymi powiadomieniami o rzekomej wygranej w loterii, bo przychodzą częściej niż faktury za prąd, więc dedykuję utwór Crazy od Edmundo Silva z płyty Veranda Life, żeby pokazać, że ten poziom absurdu w moim skrzynkowym obłędzie to już totalny odlot. Dlatego lecimy z tym klasykiem w radiu X-Vibe dla Marka z Ursynowa, który ma już serdecznie dość tych spamerskich bajek.

0: vibe.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To był What Makes You Beautiful od One Direction w X-Vibe. Czy wiesz, że Harry Styles ma 4 sutki? To fakt. A teraz sprawdź następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Sheila. Zostań w Radiu

0: paczka mu się odlepiła, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra, dosłownie, Radio X-Vibe.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

Music. Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie zastawia wjazd na posesję, mając nadzieję, że ten utwór zmotywuje go wreszcie do ucieczki z miejsca parkingowego, bo przecież w tym wierszu wyraźnie chodzi o bieganie do samochodu, a nie o żadne uczucia. Więc oddaję antenę w radiu X-Vibe, gdzie dla wiecznie blokującego wyjazd sąsiada leci Leona Lewis z utworem Run. Dedykuje Marek.

nienawidzisz, że go kochasz, a potem każesz mu usiąść obok, to nie jest miłość. To jest toksyczna terapia grupowa, w której nikt nie wygrywa. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
2: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

ona śpiewała You Don't Know Me, bo uciekła z twoim portfelem. Ale spokojnie, With A Little Love może jeszcze wynegocjujesz zwrot gotówki. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Krzysiek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z 3 nad ranem, kiedy to po 4 pizzy z zamrażarki próbuje wyprostować swoje życie. Więc puszcza ten kawałek, żeby wreszcie poczuć, że idzie prosto, choć wiadomo, że to tylko kolejna linia na liczniku kalorii. W radiu X-Vibe, Jerry Rafferty i Right Down the Line. Dedykacja od Krzyszka dla jego nocnego wcielenia. Trzymaj się tam jakoś.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To był Invisible Alison Moyet w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim zajęła się muzyką, pracowała jako stroicielka pianin? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża MARRS. Zostań z radiem X-Vibe.

Słyszałeś Lerka Innowatora, więc jeśli wciąż masz ochotę na taneczne wygibasy, to gratuluję optymizmu. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, 19 rok 2000 wieku przyniósł światu fakt, że w roku 1998 w Japonii wprowadzono pierwsze emotikony, co ostatecznie zabiło sztukę pisania listów miłosnych. Dzisiaj zamiast wysyłać wypracowania, po prostu odbijasz się od rzeczywistości jak w lustrze, co idealnie pasuje do tego, co zaraz usłyszysz. Justin Timberlake w utworze Mirrors to właściwie definicja tego, jak brzmi wieczór w radiu X-Vibe, kiedy chcesz udawać, że masz wszystko pod kontrolą. Teraz Justin Timberlake i Mirrors w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że musi przestać go pouczać i wreszcie wzięła sobie do serca instrukcję obsługi zmywarki, którą on dla niej napisał. To totalny klasyk o poświęceniu dla technologii domowej, więc niech teraz każda umyta szklanka przypomina jej o tym, kto tu ustala zasady. A teraz w Radiu X Vibe Nelly, Justin Timberlake, Work It dla teściowej od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Sam Smith właśnie wyśpiewał wszystko o diamentach. Choć w 1994 roku świat był zajęty czymś znacznie ciekawszym niż błyskotki, bo właśnie wtedy wyszła pierwsza wersja przeglądarki Netscape, która sprawiła, że internet przestał być tylko czarno-białą tablicą dla nudziarzy. Wtedy też chłopaki z Kalifornii wywrócili nasze pojęcie o porządku do góry nogami. Więc skoro masz dosyć drogocennych kamieni, czas na trochę brudnych riffów. Oto Green Day i Welcome to Paradise w X.

był utwór Jolene w wykonaniu Garnik, Ray oraz Flauna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Flauna prywatnie zajmuje się stolarstwem i sama składa swoje instrumenty? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Coldplay, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

kasztanowy masz oczu blask. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych

Edyta Górniak i jej kasztany to idealny podkład do wieczornego snusia się po mieszkaniu. Choć przyznaj, że w 1997 roku, kiedy świat zachwycał się premierą filmu Titanic, nikt nie spodziewał się, że ten utwór przetrwa próbę czasu lepiej niż ścieżka dźwiękowa do kinowego hitu. Nostalgia bywa zgubna, za to przejście od sentymentalnych drzew do klimatu, w którym każdy potrzebuje solidnego wsparcia na parkiecie, jest dokładnie tym, czego teraz potrzebujesz w radiu X-Vibe. Skoro wspomnienia mamy już odhaczone, czas na coś, co wybudzi cię z letargu skuteczniej niż zimny prysznic. Więc teraz Flowrida z gościnnym udziałem T-Pain i ich Low w radiu X-Vibe. Let me talk to him.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że jej notoryczne przegrywanie w planszówki to faktycznie jakaś zła gra i obiecała wreszcie przestać oszukiwać. To totalny klasyk o dramacie uczciwej rywalizacji, więc niech ta nuta przypomni jej, że życie to nie tylko rzut kostką. A teraz w Radiu X Vibe, Chris Isaak, Wicked Game, dla teściowej od Marka.

Wyznania miłosne w tym wydaniu brzmią jak próba przekonania sąsiada do oddania pożyczonej wiertarki. Ale skoro już padły te wielkie słowa, to warto przypomnieć, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzaków, które zdychały szybciej niż twój zawał do diety po świętach, bo niby dbamy o wszystko, a potem zostaje nam tylko machanie ręczami w rytmy muzyki, która ma za zadanie zagłuszyć wyrzuty sumienia. Dlatego teraz Black Eyed Peas i Rock That Body w X-Vibe.

0: Ritmo. You like that space?
1: To był Ritmo od Black Eyed Peas i J Balvina w X-Vibe. Wiedziałeś, że Will Ponta i M, zanim stał się gwiazdą, był stażystą u projektanta mody? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Chaka Dimus, Pliers i ekipa w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Perfekt przypomniał właśnie, że wszystko ma swój czas. Chociaż niektórzy wciąż próbują zatrzymać wskazówki zegara, co wychodzi im równie marnie jak mi poranne wstawanie. Skoro mowa o czasie, w roku 1998 świat oszalał na punkcie pierwszej gry z serii Metal Gear Solid, która udowodniła wszystkim, że skradanie się jest znacznie ciekawsze od bezmyślnego biegania przed siebie. Ta technologia wkrada się teraz w nasze wieczorne klimaty, bo czas na zmianę nastroju i odrobinę chłodu, który w Rabiu X-Vibe smakuje zdecydowanie najlepiej. Nie ma co analizować przeszłości. Lepiej skupić się na tym, co przynosi teraźniejszość. Teraz Revel Reese i IO Technology w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po 10 latach zrozumiała, że Swala to instrukcja bezpiecznego połykania żyletek w celach cyrkowych. Totalny obłęd, ale w sumie kto zabroni ambitnym małżeństwom realizować taką pasję, nie? A teraz w Radiu X Vibe, Mitch Deep, Nawadio, Swala. Dla żony od Marka. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.

To był BTS i ta ich wybuchowa radość, która zawsze sprawia, że mam ochotę na drugą kawę, mimo późnej pory. A skoro już o energii mowa, to w 1998 roku pewna firma wypuściła na rynek napój, który miał smakować jak płynne złoto, ale w rzeczywistości przypominał słodki syrop na kaszel i zniknął szybciej niż twój zapał do poniedziałkowej diety. Więc teraz dla równowagi wrzucam coś znacznie bardziej dusznego i chwytliwego, bo Duffy i jej Mercy w X-Vibe to jedyny sposób, żeby nie zasnąć przed świtem.

była Rihanna i Only Girl in the World w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona ma ubezpieczone nogi na milion dolarów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Jazu w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Ryczał jak matula, która jęczy po synach. Po historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wybrany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada.

0: portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej,
1: tak? Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba, jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, hiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon, słyszysz?
4: Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. My friends!

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: birthday. Right now, let's get into this motherfucker. You understand?
1: Ten Low. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

farba zostawiła Cię właśnie z dylematem, czy zostać, czy może jednak wyjść po angielsku. Ale skoro już tu jesteś, to zostań przy faktach, bo w 1994 roku pewien człowiek zjadł w słynnej sieciówce 23 tysiące Big Maców, co udowadnia, że wytrwałość w dążeniu do celu bywa równie fascynująca, co niebezpieczna dla zdrowia. Skoro on wytrzymał tyle lat przy jednym daniu, ty wytrzymasz ten wieczór bez zbędnego dramatyzmu. Zwłaszcza, że zaraz zmieniamy klimat na coś znacznie bardziej znośnego niż dieta bazująca na mielonej wołowinie. Teraz Shawn Mendes i Camila Cabello oraz Señorita w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Tomek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu siedzenia u nich w salonie wzięła sobie wiosnę do serca i faktycznie wykwitła w przedpokoju, blokując dostęp do lodówki. Totalny obłęd, ale widać, że w tej piosence od zawsze chodziło o ogrodnictwo domowe, a nie o żadne pory roku. A teraz w Radiu X Vibe Marek Grechuta, Wiosna, ach to ty. Dla teściowej od Tomka.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

0: kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. Hey!

0: We out.
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

Loi zostawiła nas w oparach tego melancholijnego zauroczenia. A ty pewnie zastanawiasz się, czy to już koniec świata, czy tylko kolejny wieczór w X-Vibe. W 1997 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który zdychał szybciej niż moje postanowienia noworoczne, co jest idealną metaforą dla tego, jak szybko zmieniają się dzisiejsze trendy. Skoro już wiesz, że wszystko mija, lepiej pobujaj się do czegoś, co ma w sobie odrobinę więcej ognia. Teraz Brosis i Do You w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Quit Playing Games With My Heart zespołu Backstreet Boys w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nick Carter zgłosił się do tego zespołu mając zaledwie 12 lat? To już są następne hity dla pokolenia X. A teraz The Fray. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu tu jesteś, więc najwyraźniej albo nie masz życia, albo po prostu lubisz, gdy ktoś szepcze ci do ucha w czasie, gdy miasto powoli zdycha pod warstwą smogu i złych decyzji. A skoro już wpadłeś w ten nightmare, to zajmijmy się czymś równie chorym, co rzeczywistość. Bo w 1998 roku pewien gość wpadł na pomysł, że sprzeda duszę za cyfrowego zwierzaka, Tamagotchi, które zdechło w tysiącach domów, wywołując traumę u dzieciaków, bo bateria padła w najmniej odpowiednim momencie i nagle zostawałeś z plastikowym trupem w kieszeni. Totalny obłęd, który uczył nas, że wszystko, co kochasz, prędzej czy później przestanie oddychać. Więc nie przywiązuj się zbyt mocno do tego rytmu. Lepiej po prostu płynąc z prądem. W X-Vibe. Teraz Wiz Khalifa i Charlie Puth. Oraz See You Again w X-Vibe.

0: Fair, says the mayor. That...
1: Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to zawsze wolał siedzieć w aucie pod domem niż wracać do żony, co jest chyba taką samą sesją rozliczeniową jak to, co zaraz usłyszymy. Skoro tytuł 53 to liczba moich nieprzespanych nocy w tym miesiącu, to lecimy z tematem w Radiu X-Vibe. Bizarrap i Shakira. Bizarrap Music Sessions Volume 53. Dla wykończonych i od Marka, który potrzebuje jeszcze 10 minut ciszy.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Siedzisz w tym swoim fotelu wpatrzony w monitor, a zegar pokazuje wczesną poranną godzinę. Więc wiedz, że nie jesteś sam w tym całym cyrku. Bo w 2004 roku świat obiegła wieść o pewnym gościu, który kupił na aukcji internetowej kawałek tostowanego pieczywa z wizerunkiem Świętej Matki Boskiej za 28 tysięcy dolarów. Co jest definicją totalnego obłędu, godnego nightmarek. Bo ludzie potrafią wydać fortunę na zwęglone śniadanie, wierząc w cuda, podczas gdy prawdziwy cud to przetrwanie kolejnej zmiany w tym piekle bez kawy. Więc skoro już wiesz, że ludzkość zawsze była lekko stuknięta, wrzuć na luz i posłuchaj, jak minął dzień w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka w X5.

W latach 90. pewien gość w Japonii stworzył Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, który zdychał, gdy tylko zapomniałeś go nakarmić, co było idealnym treningiem traumy dla dzieciaków przed X-Vibe. Bo nic tak nie psuje humoru jak cyfrowy trup w kieszeni, więc lepiej trzymaj rytm i odpuść kontrolę, bo teraz Drake i kontrola.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Wiesz, czasami myślę, że technologia to najbardziej wyrafinowany żart, jaki ludzkość sobie zafundowała. Bo w roku 1998 firma produkująca lalki Ferbi musiała wydać oficjalne oświadczenie, że te małe, puchate koszmary nie potrafią nagrywać twoich prywatnych rozmów. Choć tysiące ludzi święcie wierzyło, że szpiedzy z plastikowymi dziobami podsłuchują ich sekrety, co oczywiście było totalnym obłędem. Ale hej, kto z nas nie czuł cyrek na karku, gdy to coś zaczynało bełkotać w środku nocy? Teraz w Nightmarek czas na dawkę kojących dźwięków, które raczej nie spiskują przeciwko tobie, w X-Vibe. Więc posłuchaj Maggie Sabo oraz Danzer w ich wersji She Will Be Loved. To brzmienie, które na pewno nie będzie cię śledzić po zmroku. W X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to historia prawdziwa, chociaż w całości wyssali ją w palca, a ludzie w to uwierzyli, co jest totalnym obłędem, przypominającym te wszystkie nocne urojenia, w których gubisz beat. Więc teraz Kylie Minogue zagra Padam Padam. Niech ten rytm w X-Vibe w końcu przegoni twoje demony.

Dobra, odpalajcie swoje zmysły, bo oto wkraczamy w kolejną sesję Nightmarek, gdzie światło neonów odbija się w kałuży brudnej od rzeczywistości. Słuchaj, w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizyjnego chaosu. A wszystko zaczęło się od pewnego faceta w gumowej masce, który włamał się do nadajników w Chicago i zafundował ludziom najbardziej niezrozumiały odcinek w historii mediów. Kolej w masce, stroboskopy, dźwięki tłuczonego szkła i totalny brak sensu. A wszystko to transmitowane na żywo do domów niczego nie spodziewających się amerykańskich rodzin. Do dzisiaj nikt nie wie, kto to był, co tylko potwierdza, że internet to przy tym zabawa z piaskownicy. A w X-Vibe serwujemy ten niepokój w czystej postaci. Więc teraz Felicjan Andrzejczak i Noc Komety w przestrzeni X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to zawsze wolał siedzieć w aucie pod domem niż wracać do żony, co jest chyba taką samą sesją rozliczeniową jak to, co zaraz usłyszymy. Skoro tytuł 53 to liczba moich nieprzespanych nocy w tym miesiącu, to lecimy z tematem w Radiu X-Vibe. Bizarrap i Shakira. Bizarrap Music Sessions Volume 53. Dla wykończonych i od Marka, który potrzebuje jeszcze 10 minut ciszy.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.